Saa inezira buri minota itanu. Niba wifuza kwiga ukeneye rwose kugira ngo ukomeze amashuri yawe ariko ubushobozi ari buke, Chancen International irabigufashamo. Jya kuri Chancen Academy International cyangwa ohereza izina ry'ishuri wifuza kwigamo kuri email ni info